0: jest Radio Gra.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek, złożę życzenia urodzinowe.

0: is the answer.
1: Do naszego grania już za chwilę wracamy, a tymczasem godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości.
2: Kanada odpowiada na nowe cła Donalda Trumpa. Premier Mark Carney oświadczył, że Ottawa jest gotowa do rozmów z Waszyngtonem, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Tymczasem politycy opozycji i przedstawiciele biznesu wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na nowe 50-procentowe cła ogłoszone przez administrację Donalda Trumpa. Mają monitorować poziom wody w kanałach deszczowych i pozwolą służbom szybciej reagować podczas intensywnych opadów. Kraków chce zamontować 20 nowoczesnych poziomierzy. Urządzenia pojawią się w newralgicznych punktach kanalizacji, tłumaczy naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
3: Sonda będzie na takim wysięgniku, będzie badać po prostu jak ten poziom wód się podnosi, zmienia, natomiast radar będzie wysyłał te dane. Poziomierze radarowe, one są już coraz częściej standardem w polskich miastach. To jest Warszawa, Bydgoszcz, tam gdzie są rzeki, Gdańsk, ale też na przykład Bytom, i dają obraz, jak wygląda, jak zachowuje się woda podczas deszczy nawalnych w zamkniętych kanałach deszczowych.
2: Na razie trwa przetarg, ale urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku. Uwaga na fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. To ostrzeżenie dla tych, którzy chcą kupić kruszec inwestycyjny z drugiej ręki. Oszuści oferują podrobione sztabki i fałszywe dokumenty sprzedaży, które przypominają te z autoryzowanych punktów. Przed procederem ostrzega Mennica Polska, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z mennicą i zweryfikować dokumenty.
1: Deszczowo od samego rana w Toruniu i od tego rozpoczynamy tę prognozę pogody. Na termometrach 14-15 stopni. Będzie nieco cieplej w ciągu dnia, choć niestety opady deszczu będą nam ciągle towarzyszyć. Przelotnie, ale jednak. Do 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia, a po południu możemy spodziewać się drobnych przejaśnień. Dzień dobry z samego rana, już wtorek. Oliwia Ciszewska, witam się z wami serdecznie. No i cieszę się, że rozpoczynamy razem ten dzień. Mam nadzieję, że również będzie nas coraz więcej. No i razem jakoś uda nam się wstać do pracy. A teraz już to, co najlepsze o poranku. Gramy dalej.

Dobre poranne granie tego nigdy dość, szczególnie w taki piękny wtorkowy poranek jak dziś, bo jak wiemy, zawsze trzeba powiedzieć sobie od rana parę razy, że będzie to piękny, wspaniały dzień i tak będzie, na pewno. A co dokładnie się będzie dzisiaj działo, jeżeli chodzi o świętowanie na przykład imienin w miejscu pracy, no to dowiecie się już za chwilę, ponieważ zerkniemy do naszego kalendarza.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Dziś 21 dzień lipca, a to oznacza jedno, wtorek w kalendarzu, a także imieniny Daniela, Wiktora, Julii, Jana, Andrzeja, Ignacego, Klaudiusza, Benedykta, Wawrzyńca i Laurentego. Najlepszego, moi drodzy, w ten wtoreczek. Mam nadzieję, że się uda i że już dzisiaj wszyscy mamy więcej energii, bo w końcu mogliśmy się wyspać. Świąt nietypowych na razie brakuje, ale zawsze możemy sobie jakieś wymyślić.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox, tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Gramy dalej i coraz bardziej zbliżamy się do godziny 7, ale teraz jeszcze takie przypomnienie o poranku. Jeśli usłyszycie już za niedługo syreny alarmowe, to spokojnie, nie oznacza to, że trzeba od razu szukać schronu albo pakować walizkę. To tylko ćwiczenia systemu ostrzegania Alarm 2026. Syreny mogą zawyć dzisiaj między 7 a 19, a ich zadaniem jest sprawdzenie, czy wszystko działa tak, jak powinno. Czyli rano może być trochę głośniej niż zwykle, dlatego dzisiaj nikt nie będzie potrzebował tak szybko kawy.

0: Michiko, hity pełne słońca. Bardzo lubimy takie w Radiu Gra od samego rana, po to, aby wtorek był przyjemniejszy. A co jeszcze nas czeka? Muzycznie, między innymi typ niepokorny. Już pewnie domyślacie się, kto go dla nas zaśpiewa. Stachurski, to jeszcze przed godziną siódmą.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi.

0: znajomo, sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Deszczowo od samego rana w Toruniu i od tego rozpoczynamy tę prognozę pogody. Na termometrach 14-15 stopni. Będzie nieco cieplej w ciągu dnia, choć niestety opady deszczu będą nam ciągle towarzyszyć. Przelotnie, ale jednak. Do 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia, a po południu możemy spodziewać się drobnych przejaśnień.
1: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, gramy dalej. A skoro poranek rządzi się własnymi prawami, gdzie często musimy robić wszystko w trzykrotnym przyspieszeniu, to ja postaram się szybko wyjaśnić dramę, która wczoraj obiegła internet. No i dobiegła na szczęście nawet do mety. Mianowicie, chodzi o Robiego Williamsa, któremu w telewizyjnym wywiadzie w niedzielę wypadła jakaś taka biała grudka z okolicy ust lub nosa. No i zaczęły się domysły. Jedni internauci stawiali, że to substancje psychoaktywne, wiadomo, inni, że kamienie migdałowe. Nie sprawdzajcie, co to. Prawda okazała się jednak prostsza. Piosenkarz ciumkał sobie miętówkę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Nie ukrywam, że też mam w torbie zawsze zapasowe miętówki. Nigdy nie wiesz, kiedy będzie trzeba porozmawiać z kimś oko w oko, tuż po porannej kawie.

0: zbliżamy się już coraz bardziej do godziny 7, a to oznacza jedno, kolejną dawkę informacji z regionu, kraju i ze świata, ale także spojrzymy na to, co się dzieje w świecie sportu, bo pomimo zakończonego mundialu i tak dzieje się sporo. Zostańcie blisko radia, już za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
4: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Po reklamie.
0: To już 7, sprawdzamy, co się dzieje wokół nas. Raport Radia Gra. Zapraszamy.
13: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport o poranku, zapraszam. Na początek zaglądamy na toruńskie drogi, na których sporo się dzieje. Trwa m.in. remont ulicy Gałczyńskiego.
14: 390 metrów, wyremontujemy ulicę, chodniki i parkingi. Jest to odcinek od końca prac realizowanych w ramach trasy staromostowej do ulicy Matejki. Tutaj po wakacjach poprosimy mieszkańców o zajęcie stanowiska w zakresie tego, jak na ulicy Gałczyńskiego po zakończonym remoncie ma odbywać się ruch, ale ta ankieta zostanie wystosowana dopiero po zakończeniu wakacji, tak aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się.
13: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. Dziś w naszym mieście, ale także w całym kraju przeprowadzone będą ogólnopolskie ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania pod kryptonimem Alarm 2026. W związku z tym właśnie od teraz do godziny 19 syreny alarmowe mogą zostać uruchomione kilka razy. To wszystko ma charakter techniczny i szkoleniowy. W związku z tym zachowajcie spokój. Teraz jeszcze krótki Takie informacje dla kierowców są utrudnienia na A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Nowa Wieś. Tam ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni. Wyłączony z ruchu jest pas szybki w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Są także utrudnienia na Krajowej 10 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe a Toruń Zachód w Stryszku. Tutaj także utrudnienia możliwe jeszcze do 8. Słuchacie raportu? Kolejna noc ataków na Iran. Siły USA bombardowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej.
15: Jak twierdzą anonimowo, amerykańscy urzędnicy wolą Trumpa, jest by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej.
13: Mówił Paweł Żuchowski.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: To jest raport sportowy, zapraszam. Reprezentacja Hiszpanii powitana w Madrycie. Piłkarzom przez wiele godzin towarzyszyły tłumy fanów. Przejazd otwartym autokarem ulicami Madrytu trwał ponad 2 godziny. Po spotkaniach z premierem i królem przyszedł czas na świętowanie z kibicami. Fani czekali na złotą drużynę na placu w Madrycie. Tam głos zabrał m.in. selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. To dla mnie zaszczyt móc prowadzić tę drużynę, podobnie jak dzielić te chwile z moim sztabem i wszystkimi, którzy pracują na rzecz drużyny. Zapomniałam wspomnieć o czymś, co powiedziałem 2 lata temu. Razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. Dziękuję. Dla Hiszpanów to 2. Mistrzostwo Świata w historii.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się dość silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu, a parasole szczególnie rano i do południa na pewno nam się przydadzą.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Już po 6 mówiłam, że dobre nastawienie to podstawa, ale z dobrą muzyką to przychodzi jeszcze łatwiej. Dlatego już teraz Elton John, I'm Still Standing. Tak, po 7 wchodzimy w kolejną godzinę naszego wspólnego poranka. Oliwia Ciszewska, zapraszam.

0: Bo my po prostu lubimy melodie, które już znamy. To nie Blue Monday, a How Does It Feel Dub Dogs w odświeżonej wersji. A skoro już po siódmej, to możemy przejść do tego, co także znamy i lubimy, czyli do horoskopu na wtorek. Księżyc w znaku wagi dzisiaj sprawi, że chętnie zajmiemy się ważnymi sprawami. Uda się też nadrobić pewne zaległości, zdobyć potrzebne informacje i szybko zrobić porządki. Dodatkowo zodiakalny lew poczuje, że może więcej niż inni, no a panna z kolei postawi na spokojne dążenie do celu. Albo kilku małych porannych celów. Wiecie, spacer z psem, kawa, śniadanie i do pracy. Niby nic wielkiego, a od razu można poczuć, że się wypełniło wszystkie cele na dziś.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Kylie Minogue, In My Arms, hity pełne energii i słońca od samego rana. Hiszpanie świętują również energicznie swoje Mistrzostwo Świata. Wszystkie wiadomości obiegają obrazki z niezwykle pięknej parady, która przeszła ulicami Madrytu. Piłkarze wrócili do kraju i zostali powitani naprawdę pięknie przez tłumy kibiców, ale również spotkali się z królem Filipem VI i premierem Pedro Sanchezem. No proszę, nie każdy po sukcesach z pracy ma spotkania z królem i premierem. Niektórzy muszą zadowolić się co najwyżej pochwałą od szefa.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Oskar Cymsy, cały czas sporo polskiej muzyki od samego rana w Radiu Gra, ale będzie także trochę polskiego grania na Nadzie, do której odliczamy co sobotę na naszej antenie. O festiwalu, który już 4 i 5 września w Toruniu wspominamy jednak dodatkowo, dlatego że na mieście pojawiają się różowo-zielone kioski. Na razie akcja się rozkręca, ale jeden z nich zauważyć można już na rynku nowomiejskim. Sprawdźcie najlepiej sami, jak to wszystko wygląda w realu, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat artystów, to zaglądajcie na naszą stronę gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic, jeden z letnich hitów na naszej antenie. Polecam zapisać sobie ten tytuł, ale także czekać na to, co dalej, bo jeszcze przed godziną ósmą pojawi się u nas I'm So Excited, a także hit od Pitbulla, hity pełne słońca, tylko w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się dość silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu, a parasole szczególnie rano i do południa na pewno nam się przydadzą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana w całym Toruniu. A teraz jeszcze taka ciekawostka, że flaga Torunia pojawiła się na szczycie Lenina w Pamirze. 7134 metry powyżej morza wyniósł ją jeden z dyrektorów naszego toruńskiego magistratu, pan Sławomir Wiśniewski. No, panie Sławku, wyżej poprzeczki to się chyba już nie da zawiesić.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobrym rytmie. Zbliżamy się już do godziny 8. Mogę tak tylko powiedzieć, że po 8 będzie również się jeszcze trochę działo. Sprawdzimy między innymi, ile kawy możemy dzisiaj wypić, a także jakie ważne informacje mają dla nas nasi dziennikarze. To już niedługo w raporcie o pełnej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
5: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
5: Po reklamie.
6: Mamy wtorek, 21 dzień lipca, godzinę 8 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
7: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Kolejne niepokojące informacje z Torunia i powiatu. Wzrasta liczba osób z objawami zakażenia układu pokarmowego. Przypomnijmy, do tej pory przypadki odnotowano w żłobku w Toruniu, w przedszkolu w Grębocinie oraz w toruńskim domu dziennego pobytu dla seniorów. Te placówki łączy jedna firma cateringowa.
8: Liczba osób z objawami wzrosła do 67. Kolejne dzieci z objawami zakażenia przewodu pokarmowego uczęszczały do żłobka w Łysomicach. Aktualnie jedna osoba dorosła i troje dzieci przebywają w szpitalu.
7: Mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy wojewódzkiego sanepidu. Więcej informacji na gra.fm. O poranku mamy ostrzeżenie dla kierowców. Krajowa dziesiątka w Stryszku w kierunku Bydgoszczy jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez Bydgoszcz między węzłami Bydgoszcz Południe a zjazdem na Park Przemysłowy. Powodem utrudnień jest fakt, że z ciężarówki wypadł ładunek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez ponad godzinę. Uważajcie.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Dzisiaj w całej Polsce odbywają się ćwiczenia Alarm 26. Do 19 na 3 minuty uruchamiane będą syreny alarmowe. Służby apelują o zachowanie spokoju.
10: Ćwiczymy dzisiaj system ostrzegania i alarmowania wojsk, jak również ludności cywilnej. Przypominamy, że są to tylko i wyłącznie ćwiczenia. Apelujemy, aby zachowali Państwo spokój.
7: Podkreśla Beata Dziedzic z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przypominamy, ćwiczenia potrwają dzisiaj w całym kraju do godziny 19. Będziemy Wam o tym jeszcze przypominać w naszych raportach, a już za moment informacje sportowe oraz wiadomości pogodowe. Zostańcie z nami.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Madryt, czyli stolica Hiszpanii, oszalała z radości po wygranym mundialu. Na placu z piłkarzami świętowało około 60 tysięcy kibiców. Symbolicznie wzniesiono najcenniejsze piłkarskie trofeum. To drugi tytuł mistrzów świata w historii Hiszpanów i pierwsza taka feta od 16 lat. A FIFA liczy zyski po zakończonym mundialu. Ile zarobi Światowa Federacja Piłki Nożnej?
12: Brytyjski dziennik The Guardian podaje, że kwota będzie absolutnie rekordowa i sięgnie nawet 15 miliardów dolarów. 4 lata temu w Katarze zyski były prawie 3 razy mniejsze. Skąd tak niepotyczna suma? Większy mundial, 48 drużyn i 104 mecze zapewniły wyższe wpływy z biletów, ale i praw telewizyjnych. Ceny biletów też były rekordowe. Najdroższe na finał kosztowały nawet kilkanaście tysięcy dolarów.
7: To był Cezary Dziwiszek. Za 4 lata mundial odbędzie się w 6 krajach i na 3 kontynentach.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Wszystko wskazuje na to, że przed nami przeważnie pochmurny i ponury dzień w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia, a na termometrach ma być do 21 kresek. Jednak silny wiatr będzie zwiększał nam odczucie chłodu do południa. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: 21 lipca w kalendarzu nie dał nam żadnych świąt nietypowych, jak rano sprawdzaliśmy. No i tak mówiłam, że wymyślimy swoje. Mam coś, uwaga. Dzień przejmowania inicjatywy. Dzisiaj robimy pierwszy krok, moi drodzy. A pomoże nam w tym pierwszy utwór w tej godzinie, Sugar Babes, Push the Button. Wakacyjne rano i dobrze, Oliwia Ciszewska, gramy.

0: To jak brzmi poranek w Radiu Gra, wiecie doskonale, ale czy wiecie jak pachnie? Oczywiście kawą, szczególnie kiedy jestem sama w naszym pięknym studiu. No i teraz taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy bez kawy rano nie wiedzą, jaki jest nawet dzień tygodnia. Mamy nowe stanowisko naukowców, które mówi, że dla większości dorosłych możemy wypić do 5 filiżanek kawy dziennie, czyli około 400 mg kofeiny. To taka bezpieczna ilość. Co więcej, kawa może mieć nawet korzystny wpływ na serce. Także spokojnie, można lecieć po dolewkę. Wygląda na to, że dzisiejszy poranek mamy naukowo usprawiedliwiony.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: rano i dobrze, najlepiej nawet bym powiedziała, od samego rana mamy najwięcej energii, szczególnie jak napiliśmy się dopiero co kawy. No i oczywiście pewnie spędzamy w większości ten czas w pracy, ale jeżeli z zazdrością patrzycie na znajomych, którzy właśnie wygrzewają się gdzieś tam w Grecji, no to może jednak nie ma czego im zazdrościć, bo w wielu miejscach, właśnie przeczytałam, temperatura przekracza tam ponad 40 stopni Celsjusza. Także spokojnie, nie każdy urlop musi oznaczać smażenie się na greckiej patelni. Czasem lepiej zostać w Polsce, gdzie człowiek może przynajmniej wyjść z domu bez uczucia, że właśnie otwiera piekarnik.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: klubowym rytmie o poranku, tak budzimy się każdego dnia w Toruniu, w Radiu Gra. Toruń dostał tak w ogóle taki internetowy komplement. Widziałam niedawno piękny artykuł National Geographic pod tytułem Jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast w Polsce. Ponad 2 miliony turystów z całego świata. Chodzi oczywiście o nasz Toruń. Zwracają uwagę na to, że nasze miasto może skraść serce, zachwyca gotykiem, piernikami oraz klimatem starówki. No i bardzo nam miło, bo z turystami to czasem bywa różnie. Oni próbują zaparkować, wjechać pod samego Kopernika, a my próbujemy im wytłumaczyć, że się nie da. Nawet tylko na 5 minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: Wszystko wskazuje na to, że przed nami przeważnie pochmurny i ponury dzień w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia, a na termometrach ma być do 21 kresek. Jednak silny wiatr będzie zwiększał nam odczucie chłodu do południa. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: O poranku, jak zawsze w najlepszych humorach. Powoli zbliżamy się już do godziny 9, ale zanim to, jeszcze zerkniemy na ekrany, bo fani Rancha mogą już się trochę ekscytować bardziej, ale mogą także podglądać, co się dzieje za kulisami serialu. Powstaje 11 sezon serialu po latach, a aktorzy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia z planu. Możemy więc sprawdzić, jak dziś wyglądają nasi ulubieni bohaterowie i od razu mówię, dużo się nie zmienili. No chyba, że tam fryzurka, coś takiego, takie drobne zmiany. Można też podglądać, co się dzieje w samych Wilkowyjach. Także to taki mały przeciek kontrolowany.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońce.

0: Lecimy już w kierunku kolejnego raportu o 9, ale zanim tam dolecimy, to podrzucę jeszcze wakacyjną radę od internetowych specjalistów. Jeśli szukacie najtańszego kierunku na wakacje w Europie, no to warto spojrzeć w stronę Macedonii Północnej i Turcji. Według zestawienia to właśnie tam ceny urlopu są wyraźnie niższe niż w Polsce chociażby. No chyba, że zostajecie na wakacje w domu, to wtedy w Polsce będzie najtaniej. Już za chwilę także prognoza pogody, zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
13: Po reklamie.
0: To już 9, czas sprawdzić najświeższe informacje z regionu, kraju i ze świata. Raport Radia Gra przed nami.
14: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończyła się rekrutacja, która okazała się rekordowa.
15: Cieszymy się bardzo z tych rekordów, chociaż oczywiście ze świadomością, że to jest, tak jest w całej Polsce, na wszystkich uczelniach. Po prostu mamy większy rocznik, prawie dwa razy większy rocznik i rzeczywiście u nas to jest bardzo widoczne. Mamy w tym roku 31 tysięcy rejestracji. To jest naprawdę rekord w historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
14: Mówiła dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK. A największym hitem rekrutacji okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Zmieniamy temat. Dziś w Toruniu, ale także i w całej Polsce przeprowadzane są ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania pod hasłem Alarm 2026. A to oznacza, że do godziny 19 mogą zostać uruchomione nawet kilka razy syreny alarmowe. Zachowajcie spokój.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Polski przemysł wreszcie nabrał rozpędu. W czerwcu produkcja wzrosła o ponad 7,5%. Czy to optymistyczne dane?
17: Analitycy mogą powiedzieć wreszcie. Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. Rynku, który od lat przeżywa mocne spowolnienie. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. W statystyce jeden dzień ma ogromne znaczenie.
14: Zauważa Igor Skrzypek. Zostańcie z Radiem Gra, bo już za moment na naszej antenie sprawdzimy sytuację pogodową w Toruniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
14: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza na termometrach, jednak wiatr na pewno zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie przewaga chmur, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Parasol, szczególnie do południa, warto mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: Wtorkową pobudkę uważam za udaną. Kawa wypita, śniadanie zjedzone. Można działać dalej. A towarzyszyć Wam w tym będzie Mariusz Pucyło. Ja się żegnam i dziękuję Wam bardzo za dziś. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia.

Tiesto w Radiu Gra On My Way. No to pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze na przykład do pracy albo na wakacje. Tak, każdego dnia ktoś wyjeżdża i nawet jeżeli dzisiejsza pogoda nie jest satysfakcjonująca, to każdego dnia tego tygodnia będzie lepiej. Tak nam przynajmniej obiecują i ja się tej obietnicy będę trzymał. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca, za chwilę Queen.

0: Mundial skończony, ale piosenka pozostała. Daj Daj i Shakira w Radiu Gra. Dzisiaj 21 już dzień lipca. Narzekamy trochę na to lato w tym roku, ale posłuchajcie. Tak naprawdę to nie ma co narzekać. Tego dnia roku 1983, czyli 43 lata temu, w radzieckiej stacji antarktycznej Wostok zanotowano najniższą w historii temperaturę powietrza na Ziemi. To było -89,2 stopnia. No jeżeli dzisiaj założymy, że średnio mamy 20 stopni, to i tak różnica wynosi 69, a wtedy było -89,2. No w takiej temperaturze to chyba nawet myśli zamarzają. To na rozgrzewkę. DJ Bobo i Everybody.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Jeżeli nie słońce, to gorąca krew. To jest to, co nas rozgrzewa. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Przypominamy, że dzisiaj będziemy słyszeć syreny alarmowe, ale spokojnie, nie ma się czego bać, nie ma się czego obawiać. To są ćwiczenia. Element ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26. Także dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się, że będą wyć, ale się tym nie przejmujemy. W ciągu dnia syreny mogą zostać uruchomione nawet kilkukrotnie. Spoko, spoko. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem Bonfunk MCs.
1: Reklama.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza na termometrach, jednak wiatr na pewno zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie przewaga chmur, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Parasole, szczególnie do południa, warto mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć.
10: Jest Radio Gra.

0: I to są słowa, które warto wziąć sobie do serca. Dzisiaj 21 dzień lipca, do końca tego roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 115 dni roboczych i 49 dni wolnych od pracy. To brzmi całkiem dobrze, a to jeszcze przed wliczeniem naszych urlopów. I bardzo dobrze. Za chwilę 10, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
0: O tym, co nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie. Teraz w raporcie o 10:00 dorzucimy też świeżą prognozę pogody.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od wizyty na toruńskim Jarze. Tam trwa budowa drugiej części szkoły podstawowej. Przypomnijmy, obecnie placówka funkcjonuje jako filia dla SP numer 4 przy Żwirki i Wigury. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Na placu budowy trwają intensywne prace. Powstaną 4 dwukondygnacyjne skrzydła, w których znajdą się m.in. 34 nowoczesne sale, przestronna sala gimnastyczna, świetlica czy gabinety logopedy i pedagoga. Zaplanowano też kompleks sportowy z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną i skocznią w dal.
17: Więcej o tej inwestycji, a także planach związanych ze szkołą piszemy na gra.fm. Tam znajdziecie także informacje o tym, że port lotniczy Bydgoszcz gościł imponującego Airbusa A340-600, jednego z najdłuższych samolotów pasażerskich świata. Ten gigant dołączył do grona największych samolotów, jakie kiedykolwiek lądowały w Bydgoszczy. Ten samolot ma długość ponad 75 metrów. Teraz maszyna zostanie rozebrana, a odzyskane części po odpowiednich procedurach i weryfikacji trafią ponownie do branży lotniczej. Będą tym samym wspierać dostęp do certyfikowanych i trudno dostępnych elementów. Tego typu maszyny przez lata obsługiwały połączenia międzykontynentalne.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
17: 12 osób z zarzutami, 9 już w areszcie. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło rodzinę przemytników.
16: Trzon tej grupy stanowili członkowie jednej rodziny. Na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. Żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Inny krewny odpowiadał za organizowanie odbiorców i koordynowanie sprzedaży. Narkotyki były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii. Trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Podczas przeszukań podejrzanych znaleziono znaczne ilości mefedronu, kokainy, marihuany i haszyszu. Do tego policjanci zabezpieczyli broń palną z amunicją.
17: To był Krzysztof Zasada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
17: Dziś w Toruniu może być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Jest szansa na chwilowe przejaśnienia na niebie, ale generalnie dzisiaj przewaga chmur. Do tego mogą się jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu i utrzyma się dość silny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia rosnąć. Warunki biometeo są niekorzystne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Radio Gra, witajcie po 10:00. Mariusz Pucyło, kłaniam się. Jak tam nastroje w pracy? Jak tam nastroje na urlopie? Mam nadzieję, że wszystko gra, a jeżeli jednak jest coś troszkę nie halo, to humor poprawiają hity pełne słońca. Trochę energii na początek godziny, Another Talk to You, a w najbliższych minutach także Krzysztof Krawczyk, Justin Bieber z Nicki Minaj, będzie też Roxana Węgiel.

0: pasuje na wakacje. Sissy Catch w Radiu Gra, hity pełne słońca. A właśnie, gdyby ktoś chciał wybrać się po słońce, czyli pojechać na wycieczkę samochodową, to okazuje się, że te mają zaskakujący wpływ na nasze zdrowie. Badacze mówią tak. Długie trasy, zmieniające się krajobrazy, nieprzewidziane sytuacje aktywują szereg procesów poznawczych, które mają korzystny wpływ na nasz mózg. Poprawiają bowiem pamięć, zwiększają kreatywność, a tak ogólnie poprawiają samopoczucie. Także aż chce się ruszyć w drogę. No a jak ktoś stoi w korku, to proponuję przymknąć oczy, ale tylko tak troszeczkę i powspominać trasy bez korków.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień.
4: Poniedziałek.
5: Jadałek.
4: Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Są emocje, same pozytywne emocje. High on Emotion i Chris the Bug w Radiu Gra. A ja czytam pozytywne wiadomości. Nasz Uniwersytet Mikołaja Kopernika pnie się w górę i w najnowszym rankingu perspektyw ta uczelnia zajęła już 19 miejsce w Polsce. Rok temu było 20, w 24 23, czyli idzie do góry. Uniwersytet właśnie wszedł do pierwszej 20. Niby dobrze, ale było już lepiej, bo w 22 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika wylądował na miejscu 13. Ale teraz sytuacja się poprawia, także gratulujemy wszystkim wykładowcom, gratulujemy też wszystkim studentom. Ci to dopiero mają dobrze, przed nimi jeszcze prawie 2,5 miesiąca wakacji. Za chwilę najnowsza pogoda, a potem snap.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
1: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
2: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?

0: Jest szansa na chwilowe przejaśnienia na niebie, ale generalnie dzisiaj przewaga chmur. Do tego mogą się jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu i utrzyma się dość silny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia rosnąć. Warunki biometeo są niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Nie wiem, czy jeszcze tam jest, czy już wróciła, ale w tym roku Roxana Węgiel na wakacje wybrała Rodos. I wcale nie chodzi o rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką, tylko o prawdziwą grecką wyspę Rodos. No takie lato u nas, że trzeba szukać słońca gdzie indziej. Ale my mamy pogodne kawałki, hity pełne słońca, a teraz Lubega i Mambo Number 5.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
1: Po reklamie.
7: W Radiu Gra zaczynamy raport o 11, a jak skończymy, to Robbie Williams zaśpiewa nam Supreme. Zapraszam.
8: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Gałczyńskiego, Krasińskiego, Szosa Lubicka czy Halera. Między innymi w tych lokalizacjach trwają obecnie remonty. Gdzie jeszcze spotkamy toruńskich drogowców?
9: Na ulicy Podgórnej prace już są w trakcie realizacji. 145 metrów wymieniamy tam nawierzchnię. Ta stara została już sfrezowana. Wcześniej swoje prace wykonały tam toruńskie wodociągi. Teraz układaliśmy nawierzchnię na odcinku od Ronda Obrony Robotników do ulicy Legionów. Na ulicy Świętej Faustyny tutaj pracę realizujemy na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Kozackiej. Wyremontowaliśmy już nawierzchnię chodników, tych najbardziej zniszczonych.
8: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Do remontów na drogach w Toruniu wrócimy jeszcze na naszej antenie. Teraz jeszcze jedna wiadomość dla kierowców. Jutro od 10 do 12 spodziewajcie się wyłączenia świateł na skrzyżowaniu ulic Andersa i Kniaziewicza na Lewobrzeżu. Tam szykują się roboty elektryczne. Drogowcy apelują o szczególną ostrożność i o to, aby zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Dziś posiedzenie rządu. Jednym z tematów będzie plan zmian w systemie ochrony zdrowia, przede wszystkim w zarobkach lekarzy. Przypomnijmy, chodzi o wprowadzenie górnego limitu.
11: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
8: Mówiła w rozmowie z Piotrem Salakiem ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A już za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w naszym mieście w najbliższych godzinach i dniach. Zostańcie z nami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
8: Dzisiaj na termometrach możemy spodziewać się 21 stopni, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura jest na pewno niższa. To będzie raczej pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. Jutro, ale także i pojutrze w naszym mieście w pogodzie raczej bez większych zmian.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
7: I już po 11:00 wtorkowe popołudnie zbliża się coraz większymi krokami. No i już tylko godzina do południa, a popołudnie dosłownie chwilkę później. W Radiu Gra niezmiennie najlepsza muzyka na lato, czyli hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. To już Robbie Williams i Supreme. Potem Enrique Iglesias, męskie granie orkiestra i Ed Sheeran.

0: muzyka to jedna z tych rzeczy, które łagodzą obyczaje, poprawiają nastrój i odstresowują, a właśnie stres nam szkodzi na różne sposoby. Czytam właśnie o tym. Negatywne emocje są przyczyną wielu chorób, również tych występujących na skórze twarzy. Podczas dużego napięcia dochodzi do zaburzenia równowagi i funkcji organizmu, przez co spowalniają się procesy regeneracji skóry i kumulowanie takich dużych napięć może być przyczyną nagłego pogłębienia się zmarszczek. No, czyli gdyby nie te stresy, to byłbym gładziutki. Znowu potwierdza się powiedzenie, że złość piękności szkodzi.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Biedronka. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
5: Nie zgadzam się.
4: Słucham?
5: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
4: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
5: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra robi dobrą robotę. Nareszcie w radiu gra. A ja teraz wybiegnę troszeczkę w przyszłość, ale tak tylko o kilka dni, bo w najbliższą niedzielę Staw Komtura w Toruniu będzie areną zmagań najlepszych polskich strongmenów. To będą otwarte Mistrzostwa Polski Strongman 2026, czyli po prostu best of the best. Creme de la creme, po prostu śmietanka. Wszystko rozpocznie się o godzinie 15, a wstęp jest wolny. Będzie okazja popodziwiać siłaczy w różnych, często dziwnych konkurencjach. Taczki z załadunkiem, przeciąganie samochodu w siadzie, schody mocy czy spacer Bushmana. To wszystko w Toruniu w najbliższą niedzielę, przypomnę, 15. Staw Komtura, wtedy odbędą się otwarte Mistrzostwa Polski Strongman 2026. A my mamy silne propozycje muzyczne, to już Blondie i The Tide is

0: był Chris Ria, a za chwilę pojawią się Black Eyed Peas.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dzisiaj na termometrach możemy spodziewać się 21 stopni, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura jest na pewno niższa. To będzie raczej pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. Jutro, ale także i pojutrze w naszym mieście w pogodzie raczej bez większych zmian.
1: To jest Radio Gra.

0: Welcome to Saint-Tropez i DJ Antoine w Radiu Gra. No właśnie, jaka tam pogoda na lazurowym wybrzeżu? No dzisiaj w Saint-Tropez 34 stopnie na plusie. No nie ma co zazdrościć, bo to po prostu za gorąco. Nasza najnowsza prognoza już za chwilę, tuż po raporcie w samo południe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca, mamy 12 i mamy najnowszy raport i nową prognozę pogody.
7: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Dziś w Toruniu, ale też w całej Polsce są przeprowadzane ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania pod hasłem Alarm 2026. To oznacza, że do 19 możecie słyszeć syreny alarmowe. Zachowajcie spokój.
8: Ćwiczenia właśnie polegają na tym, żeby sprawdzić poprawność funkcjonowania syren alarmowych. Mieliśmy już rano, jeżeli chodzi o miasto Toruń, sprawdzenie pierwszej części, czyli wywołanie alarmu w mieście Toruniu. Osoby, które słyszały, mogły się dowiedzieć, że jest to taki sygnał modulowany, przez 3 minuty trwający. Odwołanie alarmu jest taką procedurą ciągłego przez 3 minuty funkcjonowania syren alarmowych. Tych syren w Toruniu mamy 50, zlokalizowane są w różnych obszarach miasta.
7: Mówił Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta. A teraz zmieniamy temat. W miniony weekend policjanci i strażnicy miejscy przeprowadzili kolejną wspólną akcję dotyczącą kontroli parkowania i przestrzegania zakazów wjazdu na terenie starówki. Odnotowano 104 interwencje, nałożono 44 mandaty, 27 blokad na koła oraz 18 pouczeń. W dwóch przypadkach sprawy trafią do sądu, natomiast 14 kierowców zostało wezwanych do stawienia się w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. Urzędnicy zapowiadają, że podobne kontrole będą prowadzone cyklicznie, szczególnie w weekendy i w okresie największego ruchu turystycznego do września. Słuchacie raportu? Groźny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gradowie, w powiecie radziejowskim w naszym regionie. W nocy około 1.40 kierowca Renault wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Na miejscu policjanci znaleźli ranną 42-letnią pasażerkę, która później trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca, nie czekając na przyjazd służb, uciekał pieszo, zostawiając kobietę bez pomocy. Na szczęście po krótkim pościgu udało się odnaleźć sprawcę tego wypadku. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany 39-latek był pijany. Ma także dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wydany w ubiegłym roku mężczyzna trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
7: To przeważnie pochmurny i ponury dzień w naszym mieście, chociaż synoptycy twierdzą, że w tej już drugiej części dnia jest szansa chociaż na chwilowe przejaśnienia. Parasole warto jeszcze mieć pod ręką, ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć, warunki biometeo są niekorzystne, a jutro niestety bez większych zmian w pogodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
6: Już po 12, więc oficjalnie wchodzimy w tą drugą, lepszą połowę dnia. Radio gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Imieniny świętują Daniel i Wiktor. Kto ma urodziny? O tym za kilka chwil. A teraz Dub Dogs.

0: Sany w Radiu Słońca nie brakuje. W Radiu gra hity pełne słońca, to oczywiście Bonnie M. 21 lipca, dzisiaj urodzili się m.in. Anna Wyszkoni, wokalistka i frontmanka zespołu Łzy, ale to było kiedyś, teraz solistka. Kończy lat 46, a o rok młodsza jest brytyjska piosenkarka Paloma Faith. Osoby urodzone 21 lipca to wieczni optymiści z wrodzonym talentem do poprawiania ludziom humoru. Takie nasze słoneczka. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj świętują urodziny, a za chwilę dla nich zagramy. Za chwilę Kygo i Save My Love.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Sweet Dreams i Eurythmics w Radio Gra. Niedawno Krzysztof Zanussi kręcił w Toruniu swój nowy film, a teraz znowu gościmy filmowców, którzy realizują fabularyzowany dokument o Mikołaju Koperniku. Zdjęcia trwają na Starówce. Filmowców być może nie widać, zresztą może to i lepiej, bo pogoda im nie przeszkadza. Kręcą głównie we wnętrzach. Po tych muzealnych teraz filmowcy opanowali wnętrza ratusza staromiejskiego. No, czekamy na efekty i jednej, i drugiej produkcji. A w tym czekaniu pomagają hity pełne słońca, teraz nowy Dawid Podsiadło.

0: Jeden z tych numerów, które nie potrafią się znudzić. Łamdziu Project i King of My Castle. Hity pełne słońca powrócą za chwilę po prognozie pogody. Będzie DNC, będzie Taylor Swift, będzie też Lady Punk.
1: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Po reklamie.
6: To przeważnie pochmurny i ponury dzień w naszym mieście, chociaż synoptycy twierdzą, że w tej już drugiej części dnia jest szansa chociaż na chwilowe przejaśnienia. Parasole warto jeszcze mieć pod ręką. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć. Warunki biometeo są niekorzystne, a jutro niestety bez większych zmian w pogodzie.
7: To jest

Pewien pomysłowy facet w Nowym Jorku posprzątał śmieci po gościach Taylor Swift na jej ślubie, na jej weselu i popaczkował te śmieci i teraz sprzedaje na aukcjach internetowych i robi na tym podobno dobry biznes, dobre pieniądze. Też macie takie odczucie, że jakoś tak dziwnie bez tego mundialu? No ale dzisiaj wraca piłka nożna, Liga Mistrzów i nasze drużyny. Przypomnę, dzisiaj Lech Poznań gra z AGF o 19, o 20 Górnik spotyka się z mocną drużyną Fenerbahce. No a w najbliższy weekend startuje już Ekstraklasa, także chłopaki, damy radę. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj, to dorzucę jeszcze piłkarską piosenkę Ricky Martin, La Copa de la

0: estate pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
4: taniej masz. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Wtorek 21 lipca, jest 13 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
3: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. W Toruniu trwają prace nad nową polityką parkingową. Główne założenia: brak rozszerzenia strefy płatnego parkowania i utrzymanie dotychczasowych stawek za miejsca parkingowe. Jak podają urzędnicy, te decyzje mają być odpowiedzią na wnioski mieszkańców, które zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Więcej informacji na Gra FM. Zmieniamy temat. Zakończyła się rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpłynęło ponad 31 tysięcy zgłoszeń.
4: Jak co roku od lat największą popularnością cieszy się kierunek lekarski. W Collegium Medicum mamy tutaj ponad 5 tysięcy kandydatów, 22 osoby na miejsce. Potem nasza nowość, w zasadzie nie tegoroczna, ale cały czas jest to nowy kierunek, kierunek lekarsko-dentystyczny. Tutaj mamy 2 tysiące kandydatów, mamy też tutaj mniej miejsc, bo mamy 48 tylko tutaj miejsc. I tutaj na jedno miejsce mamy 44 osoby. To jest kolejny rekord, absolutny rekord.
3: Mówiła dr Ewa Waluszek-Bednarek z biura prasowego UMK. Słuchacie raportu? A teraz kolejna metoda Rosji na prowokacje wobec państw NATO, w tym Polski. Tym razem chodzi o drony, te ukraińskie, ale przechwycone przez Rosjan. Był to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
5: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna, dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
3: Podkreśla minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Stopni Celsjusza. Tyle zdaniem synoptyków mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Jednak wiatr na pewno zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie sporo chmur, ale jest szansa, że po południu będą pojawiały się też przejaśnienia. Niewykluczone, że jeszcze w ciągu dnia pojawią się przelotne opady.
2: Już po 13. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry, pochmurno, deszczowo, ale już niebawem wrócą do nas upały. A dziś w Toruniu, jak i w całej Polsce, niczym w Odysei, co jakiś czas odzywają się syreny. I do tego tematu będziemy wracać, zresztą już niebawem, a muzycznie do tego momentu chociażby Komodo, DJ Goja czy Otałan.

0: Maser i Pitbull w radio, gra hit pełne słońca, a ten dzień jest pełen alarmów. Przypomnijmy, komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, przede wszystkim nie panikuj i zacznij działać. Informacje będziesz otrzymywać na bieżąco ze stron rządowych, alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Regionalnego Systemu Ostrzegania i mediów.
0: Dzisiaj to tylko test, ale warto go zdać. Po przerwie w radiu gra Wiktor Waligura 4 pory roku, a później Ariana Grande One Last Time.

0: Robert Miles. Hity pełne słońca w Radiu Gra, Robert Miles, Children, czyli dzieci. A pamiętacie, jak to będąc jeszcze dziećmi, wyjechaliśmy na pierwsze samodzielne wakacje bez rodziców. O te wspomnienia prosiliśmy was na naszym radiowym Facebooku i oto kolejne z nich. Paulina napisała tak. Moje pierwsze wakacje bez rodziców były na koloniach, kiedy miałam 9 czy 10 lat. Pojechaliśmy do Pobierowa, spaliśmy w namiotach wojskowych i spotkała nas taka ulewa, że namioty zostały zalane. A z kolonii pamiętam, że dostaliśmy po 100 zł na głowę, żeby kupić sobie jakieś suche rzeczy, bo wszystko dosłownie było potopione przez deszcz. Do końca życia tego nie zapomnę. Rzeczywiście niezapomniana przygoda, ale to uczy życia i takie rzeczy naprawdę pamięta się już na zawsze. A wy jeszcze możecie podzielić się swoimi wspomnieniami i powalczyć o fajne upominki od Radia Gra. Zapraszamy na naszego radiowego Facebooka.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: 21 stopni Celsjusza. Tyle zdaniem synoptyków mogą dzisiaj wskazać Toruń.

0: To hity pełne słońca w Radiu Gra. Co prawda w tym tygodniu pogoda nas nie rozpieszcza, ale od weekendu ma być powrót słońca i wysokich temperatur. A na początek weekendu w piątek 24 lipca o 20 mam nadzieję, że widzimy się na parkingu Toruń Plaza, aby wyruszyć w kolejną nocną przejażdżkę ulicami miasta w ramach Nightgating Toruń. Udział bezpłatny, trasa około 10 km bez zapisów. Nic, tylko się dołączyć i doskonale bawić, bo to będzie niezłe party. Już teraz DJ Bobo w Radiu Gra. There is a party.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Słuchajcie, Radia Gra, jest 14. Czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
15: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zacznę od wizyty na Olsztyńskiej, tam trwa budowa gazociągu. Rozpoczęły się też roboty związane z wykonywaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Aktualnie prace prowadzone są na odcinku od przejazdu kolejowego, a także w rejonie Wapiennej. Natomiast od jutra przez najbliższe tygodnie musicie się spodziewać w tym miejscu niewielkich utrudnień, a prace będą prowadzone punktowo, a na odcinku od Czekoladowej do Torów oraz w pobliżu Wapiennej możecie spodziewać się sygnalistów, którzy będą kierowali ruchem. Kolejny etap prac rozpocznie się w połowie września. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Zmieniamy temat. Kolejne niepokojące informacje z Torunia i okolic. Liczba osób z objawami zakażenia układu pokarmowego wzrosła do 67. Kolejne dzieci z objawami uczęszczały do żłobka w Łysomicach. Aktualnie jedna osoba dorosła i troje dzieci przebywają w szpitalu. Przypomnijmy, do tej pory przypadki zakażenia odnotowano w żłobku w Toruniu, w przedszkolu w Grębocinie i toruńskim domu dziennego pobytu dla seniorów. Te placówki łączy jedna firma cateringowa.
16: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu otrzymał wyniki badań personelu firmy cateringowej na nosicielstwo bakterii Salmonella. Wynika z nich, że u jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy,
15: mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy wojewódzkiego sanepidu.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Biedy nie ma, mówi o zarobkach lekarzy premier Donald Tusk. Zapowiedział jeszcze przed startem dzisiejszego posiedzenia rządu, że maksymalne wynagrodzenie dla lekarza ma wynieść 76 800 zł brutto miesięcznie.
18: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. 76 800, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
15: Liczał szef rządu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
15: Zdaniem synoptyków w ciągu tego popołudnia jest szansa na coraz więcej przejaśnień na toruńskim niebie. Może jeszcze pokropić, a będzie maksymalnie do 21 stopni. Natomiast pamiętajmy, że wiatr na pewno obniża nam odczuwalną temperaturę. Jutro w pogodzie raczej bez zmian.
20: W
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: Wtorek, 21 lipca. Dziś imieniny obchodzą Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy. Wszystkiego dobrego od Radia Gra. Emocje piłkarskie za nami, ale my przypomnimy jeszcze hit Shakiry. No i teraz już wiemy także, że w nocy ze środy na czwartek nie dojdzie do prestiżowego starcia Lewandowski kontra Messi w lidze północnoamerykańskiej, bo Messi po prostu będzie odpoczywał po mundialu.

0: MC Hammer, You Can't Touch This w Radio Gra. Przypomnijmy, że jeszcze do godziny 19 w całym kraju prowadzone są ćwiczenia Alarm 2026, których celem jest sprawdzenie funkcjonowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. W związku z tym przypominamy także kilka wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak postępować w takich przypadkach?
1: Będąc w domu lub w pracy, pamiętaj o zasadzie dwóch ścian. Przemieść się do pomieszczenia zlokalizowanego w środku budynku, najlepiej bez okien i oddzielonego od elewacji dwiema pełnymi ścianami. Odsuń się od szyb i przeszkleń, zamknij drzwi, opuść rolety, zakręć gaz. Przygotuj dokumenty, lekarstwa i inne najpotrzebniejsze rzeczy.
0: Przypomnę, dzisiaj to tylko ćwiczenie, ale warto być przygotowanym w razie konieczności. Po przerwie w Radio Gra muzycznie Sylwia Grzeszczak i Roxette.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście.
1: Czas na kilka ciekawych, nie tylko muzycznych propozycji na najbliższe dni, bo już w czwartek w Dworze Artusa startuje kolejna odsłona Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO. Jako pierwszy na scenie ze spektaklem po polsku o 18.30 w czwartek pojawi się kolektyw Teraz, a później mnóstwo kolejnych spektakli także po angielsku. Fanów hip-hopu i toruńskiej sceny zapraszamy na piątą już odsłonę Toruński Rap Night. To w Kombinacie Kultury w sobotę o 19.00. Także w sobotę pod patronatem Radia Gra w ramach cyklu Park Kultury czeka nas kolejna odsłona Silent Disco na Rynku Staromiejskim. W sobotę od 21.00 trzy kanały, jedna niezapomniana noc. Wstęp wolny, tego nie możecie przegapić, a za dekami pojawią się Function, Esto i Vivi.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dziś zaglądamy do waszych wspomnień z pierwszych samodzielnych wyjazdów na wakacje. Michał napisał, może nie pierwsze, ale jedne z pierwszych. Osiek i namiot z kumplami. Kasa poszła w pierwszych kilku dniach. Wracać nie ma mowy. To za co się utrzymać? I cyk, żniwa u rolnika. Zmęczeni po kilku dniach, ale jednak zarobieni. I wyjazd przeciągnięty o kolejne dni. I po to są takie wyjazdy, żeby uczyć się samodzielności. Brawo. Do 15 w Radiu Gram m.in. Ed Sheeran i Dua Lipa.
1: Reklama.
2: GoFund jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
4: Zdaniem synoptyków w ciągu tego popołudnia jest szansa na coraz więcej przejaśnień na toruńskim niebie. Może jeszcze pokropić, a będzie maksymalnie do 21 stopni. Natomiast pamiętajmy, że wiatr na pewno obniża nam odczuwalną temperaturę. Jutro w pogodzie raczej bez zmian.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Dua Lipa, Houdini w Radio Gra. No nie trzeba być Houdinim, żeby zdobyć mieszkanie. Właśnie rusza nabór wniosków na akcję Mieszkanie dla absolwenta 2026. Najzdolniejsi absolwenci toruńskich uczelni mają szansę związać swoją przyszłość z naszym miastem. Wnioski można składać do 31 sierpnia. O udział mogą się ubiegać absolwenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia, ukończyli za to studia magisterskie lub drugiego stopnia na uczelni w Toruniu, osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,7 oraz mogą wykazać się osiągnięciami naukowymi, wynalazczymi lub artystycznymi. Jeżeli spełniacie te warunki, do dzieła. Trzymamy kciuki. A w Radiu Gra już teraz Dawid Podsiadło. Trofea, byście wy również zdobyli swoje.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
6: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
6: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
6: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
6: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
5: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
6: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcje stworzone we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Po reklamie.
8: Jest 15. O tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w kolejnym raporcie Radia Gra.
9: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Gałczyńskiego, Krasińskiego, Szosa Lubicka, Hellera, Podgórna czy Świętej Faustyny, między innymi w tych lokalizacjach, trwają obecnie remonty. Gdzie jeszcze spotkamy toruńskich drogowców?
10: Ulica Hellera. Tutaj jednak prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie, czyli w tym roku, będziemy remontować chodniki, natomiast w kolejnym roku będziemy zajmować się remontem nawierzchni ulicy i zatok autobusowych. Objętym remontem będzie odcinek 760 metrów od ulicy Poznańskiej do ulicy Kniaziewicza. Także po zakończeniu prac, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prób przez gazowników, my przystąpimy, tak jak powiedziałam, do remontu chodników, a w dalszym etapie remont nawierzchni.
9: Mówiła Agnieszka Kołuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat, przenosimy się na Toruński Jar, gdzie trwa budowa drugiej części szkoły podstawowej. Obecnie placówka funkcjonuje jako filia dla podstawówki numer 4 przy Żwirki i Wigury. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Na placu budowy trwają intensywne prace. Powstaną 4 dwukondygnacyjne skrzydła, w których znajdą się m.in. 34 nowoczesne sale, przestronna sala gimnastyczna, świetlica czy gabinety logopedy i pedagoga. Zaplanowano też kompleks sportowy z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną i skocznią w dal.
9: Słuchacie raportu? Może skończyć się kolejną wojną handlową. Tak amerykańskie media komentują najnowszą zapowiedź prezydenta USA. Donald Trump ogłosił nowe aż 50% cła dla Kanady.
12: To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju.
9: Tyle z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: To jest raport sportowy. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. A zaczynamy od żużla. U24 Ekstraliga zbliża się do końca sezonu. Na dzisiaj zaplanowano 2 turnieje, za godzinę w Lesznie i za 2 w Toruniu. Na motoarenie KS Toruń zmierzy się w składzie Heiselberg, Derek Duchiński, Kawczyński i rezerwowo Heleniak z ekipami z Lublina, Gorzowa i Zielonej Góry. Wstęp darmowy przez trybunę główną. Wspomniany Bartosz Derek stanął wczoraj na podium indywidualnego pucharu Ekstraligi U17. Zawodnik jest na 3. miejscu, wywalczył 12 punktów. Mikołaj Duchiński z 9 oczkami jest na 6. miejscu. Teraz jeszcze piłka nożna. Hiszpański trener i były znakomity piłkarz Pepe Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch, podała stacja Sky Sport. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej w barażach o awans na mundial.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Temperatura może jedynie nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 21 stopni. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się także nadal dość silny wiatr, a ten wiatr zostanie z nami nawet do czwartku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Wakacje w pełni, ale nie wszyscy uczniowie mogą ten czas spędzać beztrosko. Są tacy, którzy jeszcze nie wiedzą, do jakiej szkoły ponadpodstawowej pójdą od września. I tu warto dodać, że trwa postępowanie uzupełniające z 15 miejsc w branżowych szkołach pierwszego stopnia, 111 w liceach ogólnokształcących i 129 miejsc w technikach. Więc chyba jest jeszcze w czym wybierać. Powodzenia!

0: Secret Service Oxyuzi w Radio Gra. Przypomnijmy, jeszcze do 19 na terenie całego kraju prowadzone są ćwiczenia Alarm 2026. Za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podpowiadamy, jak zachować się w sytuacji realnego zagrożenia.
1: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego. Dobrą ochronę dają też masywne klatki schodowe czy zagłębienia terenu. Unikaj otwartych przestrzeni, przeszklonych wiat, kładek czy miejsc pod billboardami i masztami.
2: Naszym zadaniem jest ostrzegać, a Twoim rozsądnie reagować.
1: To pomaga chronić życie i zdrowie.
0: Przypomnę, dziś to tylko ćwiczenie, ale warto być przygotowanym na wszelki wypadek.
3: Reklama.
4: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
5: Mamma Mia, w wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy!
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: celowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz. 500-271-200. Powtórzę. 500-271-200.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Po reklamie.
8: Jest Radio Gra.

0: Baranowski, lubię być z nią, a ci, którzy lubią czy wręcz kochają Speedway, powinni pamiętać, że dziś 10. runda U24 Ekstraligi na MotoArenie. KS Toruń kontra Motor Lublin, Stal Gorzów i Falubas Zielona Góra. Heiselberg, Darek Duchiński, Kawczyński i Heleniak walczą o kolejne cenne punkty. Wstęp darmowy, przejście przez Trybunę Główną gorąco polecamy. A do 16 w Radiu Gra. Między innymi utwór, który często pojawia się przy okazji transmisji z Mundialu. Europe, The Final Countdown.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.

0: 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: O reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Temperatura może jedynie nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 21 stopni. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się także nadal dość silny wiatr, a ten wiatr zostanie z nami nawet do czwartku.
4: To jest Radio Gra.

0: Lawson i Juliet w Radiu Gra. Przypomnę, że trwają nasze rekordowe wakacje. O rekordzie, i to naprawdę niezwykłym, przeczytacie także na stronie Gra FM. A tam o tym, że flaga Torunia pojawiła się na wysokości 7134 metrów nad poziomem morza za sprawą wicedyrektora MZD. Sprawdźcie, o co chodzi.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w nie-

0: ING.expert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Po reklamie.
6: Jest 16. Słuchacie Radia Gra. Przed nami raporty z kraju i ze świata.
7: Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej stanowczy wobec pijanych kierowców recydywistów. W Kujawsko-Pomorskim i na Podkarpaciu błyskawicznie zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla mężczyzn, którzy jeździli samochodami mimo orzeczonych zakazów. W podwarszawskim Wołominie taki kierowca trafił do aresztu. Dziennikarz Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie wyroki usłyszeli recydywiści?
8: W Bydgoszczy 56-latek trafił na rok do więzienia. Zatrzymano go pijanego za kierownicą. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej orzeczono wobec niego 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Z kolei w podkarpackim Jaśle policjanci zatrzymali 36-latka, który miał 4 zakazy. Wiózł partnerkę i 7-letnie dziecko. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast 48-letni mieszkaniec Warszawy, zatrzymany w Wołominie. Zlekceważył 5 zakazów prowadzenia pojazdów. W jego organizmie wykryto alkohol, grozi mu teraz 5 lat więzienia.
7: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
9: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
10: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80 na 20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
9: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
10: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
7: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSW ja w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu, a w najbliższych godzinach raczej bez zmian. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 10. Utrzyma się ten silniejszy wiatr, ale nie powinno padać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Wtorek, 21 lipca, trwa sezon festiwalowy w niedzielę. W nocy zakończył się festiwal jarociński, na którym była także, no właśnie, nasza kolejna gościni już niebawem w Radiu Gra. Do tego czasu Męskie Granie Orkiestra, a później Chumbawamba, Tap Tamping.

0: Słuchajcie, Radia Gra, a w naszym studiu dosłownie świeżo po powrocie z wyjątkowego koncertowego maratonu w Jarocinie Ania Sztuczka, Kombinat Kultury, ale jak wiecie, także wielka fanka, no i człowiek i instytucja związana z zespołem Republika. No i nieprzypadkowo łączę te dwie nazwy, Jarocin i Republika, bo w tym roku właśnie można powiedzieć, że wszystkie drogi prowadziły do tego ostatniego niedzielnego akcentu. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy o koncertach, ale mówimy też o bardzo ważnym, prestiżowym wydarzeniu. Muzycy Republiki zostali nagrodzeni najważniejszym, można powiedzieć, wyróżnieniem, medalem Gloria Artis. Byłaś świadkiem tego wydarzenia?
1: Tak, byłam. Jestem bardzo dumna, że właśnie zespół Republika dostał tą nagrodę. To było wielkie wydarzenie, było bardzo dużo ludzi, nie wszyscy weszli, bo to było w kinie Echo w Jarocinie. No i było bardzo dostojnie, bardzo tak magicznie wręcz. Była cała Republika, była Wera Ciechowska, była reprezentacja z Torunia oczywiście. No i co mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że to jest nagroda jak najbardziej zasłużona. Chłopaki jeszcze do tego zostawili tą nagrodę w Jarocinie, w Spichlerzu Polskiego Rocka, więc bardzo fajny pomysł. No i co? Mogę im tylko pogratulować. No i bardzo się cieszę z tej nagrody.

0: Sia w Radio Gra i Sean Paul Cheap Thrills. Wracamy do rozmowy z Anią Sztuczką i do republikańskich akcentów podczas zakończonego festiwalu jarocińskiego. Całość wieńczył koncert Moja Krew, Twoja Krew. Aniu, ile było w tym koncercie Republiki i jak przeżyłaś to wydarzenie?
1: Ja też nie chcę za dużo zdradzać, bo jakby każdy musi sam zobaczyć ten koncert. Dla mnie Republiki jest za mało. Ja byłam troszeczkę rozczarowana, bo troszeczkę inne ustalenia były na początku, no ale wiadomo, wyszło jak wyszło. Było mało tej Republiki, ale te trzy piosenki praktycznie, no dwie i wspólna Moja Krew, były zagrane mistrzostwo. Była taka atmosfera, jak dawno nie czułam takiej atmosfery. Tym bardziej, że Poranną Wiadomość pierwszy raz chyba koncertowo wykonali. Tak mi się przynajmniej nie kojarzy, żeby było. Nie wiem, może ty kojarzysz. Chyba nie grali na koncertach Porannej Wiadomości, więc to było duże zaskoczenie. No wiadomo, że ludziom zabrakło tego wokalu Grzegorza. Może też chłopaki nie chcieli właśnie brać nikogo innego. Trzy kawałki, ale było super. Warto iść chociażby na ten malutki fragmencik.
0: A ja tylko dodam, że powtórka tego koncertu jeszcze dwukrotnie w czasie wakacji w ramach festiwalu Męskie Granie w Krakowie i Warszawie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dusty Springfield in Private to hity pełne słońca w Radio Gra. A pełne nostalgii i niezwykłych wspomnień są wasze opowieści na radiowym Facebooku, gdzie piszecie nam o swojej pierwszej pamiętnej wyprawie wakacyjnej bez rodziców. Często to namiot jest tu w roli głównej, a nagrodę, czyli zestaw radiowych gadżetów, być może w sam raz na kolejną wakacyjną wyprawę wygrywa Dominik, zwłaszcza za to ognisko i przypalone naleśniki. W radiu gra po przerwie Lee Kelly, a później Marshmello.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu, a w najbliższych godzinach raczej bez zmian. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 10. Utrzyma się ten silniejszy wiatr, ale nie powinno padać.
11: To jest Radio Gra.

Marshmello i Ellie Goulding, Save My Love w radiu gra. Uwaga kierowcy, jutro kolejne utrudnienia. Miejski Zarząd Dróg informuje, że jutro od 10 do 12 wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Andersa i Kniaziewicza. Prosimy więc o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do obowiązujących znaków drogowych. A w radiu gra już teraz Luis Fonsi, Despacito.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
6: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
1: Po reklamie.
7: Już 17 na zegarach, czas więc na kolejny raport z kraju i ze świata w Radiu Gra.
8: Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą śledczą, która wypuściła na wolność bez żadnych środków zabezpieczających pijanego kierowcę. Prowadził on samochód mimo dwóch zakazów. Dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, na tym nie koniec reakcji na działania prokuratury w Lublińcu.
9: Tak, postępowanie w sprawie pijanego kierowcy recydywisty zostało przejęte przez śledczych z Częstochowy. Trafiło o szczebel wyżej. Dodatkowo prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie służbowe, które ma zbadać prawidłowość decyzji wydanej przez prokurator, która po zatrzymaniu kierowcy pełniła dyżur w jednostce. To ona po kilku godzinach wypuściła zatrzymanego, nie stosując wobec niego żadnych środków. W minioną sobotę w okolicach Częstochowy na autostradzie A1 kierowcy dokonali obywatelskiego zatrzymania kierującego, który agresywnie zachowywał się na drodze, a także doprowadził do kolizji z ciężarówką. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do jednostki policji, jednak wieczorem prokuratura zgodziła się, by wrócił do domu. Przyjechał po niego znajomy.
8: Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory warszawskiego metra na stacji Centrum. Służby wstrzymały ruch podziemnej kolejki. Ewakuowano też kilkaset osób. Po sprawdzeniu zawartości plecaka nie znaleziono tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Cudzoziemiec będzie teraz przesłuchiwany. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski. Lekarze będą mogli pracować określoną liczbę godzin do równowartości dwóch etatów. Ma też zostać ukrócona możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie rządzący zapowiadali zmiany w ochronie zdrowia. Na razie trwają konsultacje.
10: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw.
8: Informacje w tej sprawie przedstawiała dziś na rządzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 10 albo 11 stopni Celsjusza. Nie powinno padać, natomiast jutro w ciągu dnia znowu spodziewajmy się przelotnego deszczu. Będzie maksymalnie do 22 stopni. Natomiast utrzyma się silniejszy wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: Niby w czasie deszczu dzieci się nudzą, ale w Toruniu nie ma powodów do narzekań i do nudy. O kilku ciekawych imprezach, koncertach tego tygodnia opowiem wam w tej godzinie. A muzycznie już za moment Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Beatrix, Somebody's Watching Me w Radiu Gramy. Przyglądamy się ciekawym propozycjom koncertowym nadchodzącego weekendu.
1: Dzień dobry, z tej strony Marone. Zapraszam serdecznie. 25 lipca do Kombinatu Kultury, gdzie odbędzie się Toruński Rap Night 5. Na tej edycji będzie miała miejsce premiera solowego albumu mojego kolegi Rycka, Nowe Oblicze. Wystąpi Butcher, Max THC, Koziro, Bezsenny Underground, Młody SWW, Chopper, Jabłko, Falus MC. Dla przypomnienia, Kombinat Kultury 25 lipca o 19. Zapraszamy serdecznie.
0: Przypomnę, że Marone to laureat plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2026 w kategorii Płyta Roku.

0: Paweł Mak, So Am I w Radio Gra. Plany na nadchodzący weekend. Proszę bardzo, przypominamy o tym, że można to i na sportowo, i tanecznie. Zacznijmy od piątku. Night Skating wraca do Torunia, czyli ten kultowy wieczorny przejazd na rolkach. Start o 20 spod Toruń Plaza, a dzień później, w sobotę, także kultowe Silent Disco na rynku staromiejskim. Początek o 21. Będzie można jak zwykle założyć bezprzewodowe słuchawki, wybrać swój kanał muzyczny, trzech DJ-ów, trzy różne klimaty, setki osób i doskonała zabawa w środku wakacji. Gorąco polecamy. Do 18 w Radio Gra polecamy nasze hity. Będzie wspomnienie Bonnie Tyler, ale też chociażby Bruno Mars czy The Weeknd.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
11: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 10 albo 11 stopni Celsjusza. Nie powinno padać, natomiast jutro w ciągu dnia znowu spodziewajmy się przelotnego deszczu. Będzie maksymalnie do 22 stopni. Natomiast utrzyma się silniejszy wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: Pogoda słońca.
1: Teraz bliżej do 18:00. Na dziś z mojej strony to wszystko. Mariusz Składanowski. Zapraszam na jutro na 13:00 na kolejne spotkanie, w którym do wygrania będą kolejne nasze radiowe gadżety. A jak zwykle o 18:00 kolejny raport.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: O reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy aktualne wiadomości.
3: W koalicji nadal brak zgody w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym. Przyjęty przez rząd projekt jest niewystarczający i zgłosimy swoje poprawki, usłyszał od polityków Lewicy dziennikarz Kacper Wróblewski. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Jakich zmian w ustawie chce Lewica?
4: Chodzi o przekazanie samorządom, ale też wspólnotom mieszkaniowym narzędzi, które pozwolą na decydowanie o tym, czy na danym obszarze miasta lub w konkretnym budynku mieszkalnym możliwe jest prowadzenie najmu krótkoterminowego.
5: Przez lata budynki mieszkalne, bloki, w których żyją już zwykli ludzie, zaczęły się zmieniać często w niekontrolowane hotele. Zaczęło życie się tych zwykłych ludzi zmieniać po prostu w koszmar przez to, że mają po prostu pod sobą ciągłą imprezę, ciągły apartament na doby.
4: Usłyszałem od rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika. My o tym mówiliśmy od samego początku, dlatego krytykowaliśmy rządową ustawę i przedstawiliśmy swoją, mówią z kolei politycy Polski 2050.
6: Myślę, że wszelkie poprawki, które będą w stanie tą ustawę poprawić, my jesteśmy na te poprawki bardzo otwarci i bardzo gotowi.
4: Powiedział mi poseł Łukasz Osmalak pytanie, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska i PSL. Jeśli Sejm nie zajmie się ustawą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, wówczas posłowie będą pracować nad projektem dopiero po wakacjach.
3: Resort zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Grajner.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Magdo. Co ustalono?
7: Pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informację o odesłaniu dwojga pacjentów potwierdza łódzki oddział NFZ. We wtorek, dokładnie tydzień temu, zgłosili się do nich chorzy odesłani przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć.
8: Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikacje do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala imienia Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi.
7: Mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Do dziś do NFZ nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informacje, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci.
9: Dziesięć albo 11 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Nie powinno padać, natomiast jutro w ciągu dnia parasole warto mieć pod ręką, mogą się przydać. Będzie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Utrzyma się silniejszy wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu, a na niebie trochę słońca, trochę chmur.
2: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 18. Radio Gra wciąż z wami na wakacjach. Przemek Grabowski za sterami. Mam tutaj hity pełne wakacyjnej energii. Za chwilę zespół Phil, ale teraz propozycja na hit tych wakacji 2026. To David Guetta i Alok, wielkie gwiazdy razem w numerze Run, Run River, nasza nowość.

Może niektórzy kojarzą ten hit w wersji Gigi D'Agostino, który też to zremiksował, ale tutaj pierwsza, najlepsza wersja, a wykonał to i zaśpiewał Nick Kershaw. Jego The Riddle. Polecam wam takie hity, takie wspomnienia również na wakacje z Radiem Gra. I proszę mi nie narzekać na pogodę. Rzeczywiście w Polsce ostatnio chłodniej, w szczególności nad Bałtykiem. Nawet zimno się zrobiło, ale chyba lepiej chłodniej niż 40+, jak w tym tygodniu w wielu miejscach w południowej Europie. Wolicie tak 21 czy 42? Możecie o tym sobie podyskutować. A za chwilę w głośniku Igo i jego Bruce.

0: 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Po reklamie.
2: Kolejna noc, a ja nie potrafię
3: To jest Radio Gra.

0: Games People Play od zespołu In A Sickle. Postanowiłem przypomnieć wam ten plażowy hit, bo co się okazuje, że słuchanie ulubionej muzyki naprawia nam mózgi. Naprawdę to się dzieje i przede wszystkim przywołuje często utracone wspomnienia. No to kto utracił jakieś wspomnienia związane właśnie z takim hiciorem? No to teraz czas na nowe wspomnienia, wakacje 2026 i słoneczna nowość w Radiu Gra, tak śpiewa Ina, jej Morenito.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nasza kolejna taneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra, Bibi Rexa i David Guetta, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni razem. A za chwilę, jaki klasyk, słuchajcie, Fleetwood Mac w słynnej piosence Everywhere. To jest idealne nagranie na testowanie naprawdę dobrych głośników, dobrego sprzętu, a nawet jeżeli nie ma się najdroższego, wiecie, tam hi-fi wzmacniacza, to i tak brzmi nawet w aucie i na słuchawkach doskonale. Za chwilę Fleetwood Mac w Radiu Gra.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Po reklamie. 10 albo 11 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Nie powinno padać, natomiast jutro w ciągu dnia parasole warto mieć pod ręką, mogą się przydać. Będzie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Utrzyma się silniejszy wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu, a na niebie trochę słońca, trochę chmur.
10: Jest Radio Gra.

0: On miał być takim brytyjskim odpowiednikiem Elvisa Presleya, trochę kopią, i trzeba przyznać, że w pewnym sensie to się na pewno udało. Shakin' Stevens, jeden z jego największych hitów, Breaking Up My Heart, to jest Radio Gra z wami na wakacjach. Czy ktoś pamięta hity zespołu No Mercy? No Mercy, w szczególności słynne Where Do You Go? Kto pamięta, kto kojarzy, przypomnę wam już za kilka minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.

Pół świata śpiewało kiedyś ten refren, Polska też, no przez to niejaki jest No Mercy. I tak zaczynała się u nas również przecież moda na latino gwiazdy. Można powiedzieć, że to był taki pierwszy latino boys band. No Mercy to miała być taka latino odpowiedź na sukcesy Backstreet Boys. I to była wtedy skuteczna odpowiedź. Jeszcze jeden klasyk po 19 na wakacjach z Radiem Gra, tym razem od grupy Smokey.

Mamy 21 lipca, u mnie też, wiecie, tak na koncie, no to czasami echo, jak w tym numerze No Money od Galantis, ale nie przejmujemy się, oglądamy piękne wakacyjne niebo, jak jest okazja, nie ma zbyt wielu chmur, a wiecie, że letnie niebo często wydaje się bardziej niebieskie, ponieważ zawiera mniej drobnych cząstek, które rozpraszają światło, no i zagadka rozwiązana, niebo w trakcie lata jest jeszcze piękniejsze. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę muzyczne niebo, wróci Alan Walker, będą Eurodance'y, La Ola Hand in Hand od ekipy Masterboy.

0: Kto pamięta tego przystojnego wokalistę ze Szwecji? To był Danny, It's Only You, kiedyś na każdej okładce Bravo Girl. Tak, tak, tak, kiedyś to było, jak to mówią po milenialsowemu. No to teraz muzyczna propozycja, której mogą posłuchać milenialsi, boomersi i Gen Z też. No Gen Z to obowiązkowo. Anima będzie w Polsce, będzie w Trójmieście na dwóch wielkich koncertach. No trzeba powiedzieć, że jego występy to już nie tylko DJ sety, ale wręcz występy i przede wszystkim ogromne animacje na ogromnych ekranach. Anima i Georgie w numerze Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: jest Dawid Podsiadło na wakacje, a jak wakacje, to także lody. Nawet jak ktoś na diecie, no to no przynajmniej jedną gałkę trzeba spróbować. No, można sobie pozwolić zjeść jednego loda w trakcie lata. A wiecie, kiedy najwięcej lodów się sprzedaje? Właśnie w weekendy. No to chyba nie dziwi. Mamy więcej wolnego czasu, zjadamy więcej lodów. Do lodów polecam też hity Radia Gra. Za chwilę Blondie i słynna Maria.
1: Reklama.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Jeden moment, pamiętacie jeszcze tę ekipę zespołu PEK, to w radiu gra, a za chwilę numer, do którego tańczy cały świat, tańczymy także my, wieczorowo, na wakacjach, to holenderski duet Anava, ich muzyka to Deep House, House, po prostu słoneczne brzmienia, za chwilę Talk to You, znacie to na pewno.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
12: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.

I tak trzeba sobie śpiewać. Myślę, że nie stało się nic. W szczególności jak coś się rozbiło. Robert Gawliński w Radiu Gra. Przemek Grybowski, witajcie po 20. Teraz Rod Stewart, który ostatnio miał problemy na scenie. Naprawdę. Nie dawał rady. Musiał nawet wspomagać się maską tlenową, ale jakoś dokończył swoje występy. Będzie przerwa. Później jeszcze kilka nowych hitów i jeszcze jedna podobno ostatnia trasa. No to łapmy Roda Stewarta, dopóki jeszcze skacze po scenie. Macie go tutaj w wielkim hicie Young Thugs.

Czy król popu był tylko jeden? Chyba tak. Michael Jackson w wielkim hicie The Way You Make Me Feel. Co się okazuje? Mamy 2026 rok, a Michael Jackson wciąż króluje w internecie, jeśli chodzi o streamingi, w szczególności po filmowej biografii. Tam jego siostrzeniec wcielił się w rolę Michaela. Zrobił to fenomenalnie. Teraz sprawdzamy wakacyjne brzmienia w Radiu Gra. Czas na nowości. Producent Yearbox i jego Babylon.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

Fading, ale Farben i jego muzyka po 21 na wakacjach z Radiem Gra. Przemek Grobowski, fajnie, że jesteśmy razem i zachęcam was do słuchania muzyki i tańczenia boso. Co się okazuje, że jak się spaceruje boso, albo jak się tańczy boso, to angażuje się więcej mięśni niż podczas chodzenia w obuwiu. No to teraz spróbujcie boso poskakać się do naszej kolejnej wakacyjnej propozycji. Przed wami DJ Asad i Papi Sanchez.

Hej, Konmi, niezapomniane hity zespołu AHA dla wszystkich, którzy sieją maciejkę także u siebie na osiedlu, niekoniecznie gdzieś tam za miastem czy na wsi, nawet na tarasie, na balkonie można sobie wysiać maciejkę i ona po zachodzie słońca tak wieczorowo pięknie pachnie. U mnie na osiedlu coraz więcej osób tak wysiewa maciejkę, naprawdę jak się przychodzi wieczorowo, cudownie, cudownie, tak więc polecam, naprawdę. To z pozdrowieniem dla wszystkich ogrodników. Kolejny beat w radiu gra Alok i Khalid, Dive Into Me. No wiecie, w wakacje przynajmniej raz wieczorem musicie poczuć się te piękne zapaszki. A Alok teraz.

0: rana. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Parna bije koncertowe rekordy u siebie oczywiście w Czechach, ale w Polsce no też zapowiada naprawdę rekordowe występy, jeśli chodzi o frekwencję, bo przecież w Polsce ma wielu fanów i bardzo ją lubimy. Teraz kolejny winylowy klasyk na wakacjach z Radiem Gra, tym razem z Czarnego Krążka, zespołu Bonnie M. No i oni też robili piosenki, wiadomo, że oprócz disco, to także świąteczne, nawet śpiewali kolędy, ale jak przychodziły wakacje, no to robili nam klimaty takie, wiecie, w stylu Holy Holiday, hurray, hurray, it's a holiday. Cieszmy się z tych wakacji zespołu Bonnie M, taki hicior z trzaskami.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: reklama.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: Let's go, girls.
5: To jest Radio Gra.